Love is everywhere.

Kto ze mną coś przeżył? Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę przyjecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Bierz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Oh, shit.

barki. Leżaki, fajki. Ja na bok schowany. Ręce w kieszeni, barki. Leżaki, fajki.

nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

Dla ciebie Sylwester, lubisz? A dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód? Jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Boże psich synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szluga. No gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok, chuj tam. Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biednie, już witam przerwę, już le-

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Thanks to

Arizona.

next to.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Minnesota.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

że tu będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Rzucam jedynkę i czmycham.

marchi, le sa chi fai chi. Io non scopare, pensa che se ne parchi.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

dzieci urosły, co wczoraj ideą. Lecz w głowie mam całą żabę alkoholicę, już dostaję na

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieli.

episode.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Witam serdecznie. Minęła właśnie godzina 18. Mamy niedzielę 9 sierpnia i zaczynamy kolejne spotkanie z listą przebojów Fast Forward Charts. Widzę, że już są pozdrowienia. Pozdrowionka dla wszystkich jak zawsze. To od Tomasza z Żor. Ale to najpierw się może przedstawię. Ja jestem Konrad Maciąg. Dzisiaj będę listę prowadził i realizował. A przed nami jest 1011 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Jak co tydzień zagram 5 propozycji i 25 utworów, które wybieraliście przez cały tydzień na fastforwardcharts.com. 5 propozycji, niektóre pewnie wyczekiwane przez słuchaczy, tak podejrzewam. Ale póki co jesteśmy na samym początku. Mogę wam przedstawić listę obecności do podpisywania facebook.com/fastforwardcharts. Pod ostatnim postem, właśnie takim z numerem 1011, dużym na grafice, można listę obecności podpisywać i widzę, że są z nami właśnie Tomasz z Żor, który już nas pozdrowił, i są z nami też Wiola z Kalet na Śląsku i Wiola z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie obydwie panie, obydwie słuchaczki. No i nie pozostaje mi nic innego, jak przejść do propozycji. Zaczniemy może troszkę mniej metalowo, zaczniemy troszkę luźniej, ale i tak bardzo klimatycznie, bo wrócimy do klimatu grunge'u lat 90. i klimatu, w którym Nothing But Thieves się właśnie wychowywali, bo wydali kolejny singiel z albumu Stray Dogs. Ten album to już 25 września będziemy mogli usłyszeć w całości, a teraz postanowili przywołać klimat Nirwany, Sonic Youth i Pixies w utworze Baby Cool. W nawiasie Evelyn. Evelyn to pewien piesek, który wystąpił właśnie w teledysku do tego utworu. Baby Cool to teraz Nothing But Thieves na antenie.

Nothing But Thieves i Baby Cool to pierwsza propozycja do Fast Forward Charts, to z płyty Stray Dogs, która już na koniec września się ukaże, a Nothing But Thieves pewnie już też z nowym materiałem, zagrają też w Atlas Arenie w Łodzi, to 21 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie tam zagrają, będzie można usłyszeć nowe utwory. facebook.com/fastforwardcharts, widzę, że słuchacze się zbierają na antenie. Ewa napisała, że w tle leci sympatyczny utwór. No ten sympatyczny utwór to właśnie nowość od Nothing But Thieves. Pewnie wysoko zajdzie na liście. Zobaczymy. Chociaż ostatnio to ostatni utwór dwa tygodnie był. Zobaczymy, czy będzie też dzisiaj. Ewa już czytałem. Podpisuję obowiązkowo listę obecności. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzącego. Pozdrawiam również też słuchaczy, no siebie to tak nie bardzo powinienem. Jest z nami Bartosz z Warszawy, pozdrawia Bartek z aktywacji środowej. Po raz kolejny cieszę się z tych najbliższych dwóch godzin spędzonych z niesamowitą muzyką. No ja się cieszę, że mogę muzykę grać dla was, a wy możecie, a wy, że chcecie jej słuchać. Grzesiek napisał, witam wszystkich, Grzesiek z Kalet na Śląsku. I Ania, Ania akurat z Drawska Pomorskiego. Właśnie wróciłam z Trójmiasta, urlop niestety się skończył i jutro trzeba wracać do pracy. Nie wiem, jak to przeżyję. No jesteśmy z tobą tutaj, mamy nadzieję, że mimo wszystko do pracy wrócić się uda. No mam nadzieję, że też chociaż trochę odpoczęłaś na tym urlopie, to chociaż trochę więcej sił będzie do tego powrotu. No i postaram się nastroić pozytywnie przed powrotem do pracy dzisiejszą muzyką, chociaż tutaj, jak wiemy, w Fast Forward Charts klimaty są różne, więc różnie też może być. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, kto jeszcze się pojawił na liście obecności, czy nikogo nie pominąłem. A skoro widzę, że już nikogo nie pominąłem, to czas na propozycję, na którą pewnie wszyscy czekali bardzo mocno. Exit Emotions. Tak nazywało się poprzedni album Blind Channel. To był rok 2024. Dokładnie 1 marca wydali panowie ten album. No i potem zadziały się rzeczy, można by powiedzieć, trochę, no nie fajne. No, Hokka odszedł z zespołu, oświadczył, że jakby dziękuję panom za współpracę i idzie w swoją stronę. No i jak wiemy, skończyło się to tym, że Hokka założył swój projekt muzyczny, który również gra i również cieszy się tutaj waszą sympatią. Tak przynajmniej można wywnioskować po wynikach na liście. No i wszyscy się zastanawiali, co dalej z Blind Channel, czy dalej będą grać, czy jeszcze ich usłyszymy na żywo, co będzie dalej, co się stanie. I cóż, panowie nie składali broni, panowie dalej, można by powiedzieć, po cichu pracowali, po cichu myśleli, jak kontynuować projekt, jak się przegrupować. No i nie ma tutaj chyba, z tego co wiemy, zmian personalnych w zespole, poza tym, że no nie ma Joela Hokki już w Blind Channel. Więc dotychczasowi członkowie pozostali i zaczęli wydawać, można by powiedzieć, takie tajemne sygnały. Już przed poprzednim notowaniem, już w zeszłym tygodniu, mogliśmy zobaczyć odliczanie. Były zagadki, ludzie się tutaj, słuchacze się zastanawiali, co to może oznaczać. Ktoś się trafił z tytułem, ponieważ strona, obecna strona grupy Blind Channel to painstream.world i na tej stronie właśnie było to odliczanie, więc painstream to pewnie albo nazwa trasy koncertowej, albo nowego albumu. No i się sprawdziło to, że to jest nazwa nowego albumu. 30 października będziemy mogli go usłyszeć. No i można by powiedzieć, że panowie nie trzymają tu nas w niepewności. Już 3 września z kolei rozpocznie się sprzedaż biletów na nową trasę koncertową. Tak, trasa koncertowa również w Polsce. 11 lutego zagrają w Warszawie, a 12 w Krakowie, z tego co pamiętam. Niestety klubów sobie nie zapisałem, więc może to sprawdzę na poprzednie, na następne wejście. Gdzieś jeszcze miałem rozpiskę, że już panowie nawet udostępnili daty kolejnych singli, kiedy będziemy mogli usłyszeć. Z tego co pamiętam, właśnie następny singiel będzie 3 września, a potem płyta 30 października. Jeszcze po drodze chyba jeden singiel będzie.
Dwa single od razu zapowiadające Painstream dostaliśmy i jak to w takiej sytuacji bywa, musiałem się zdecydować na jeden z nich na antenie. Dwa single to Diana, czyli można by powiedzieć trochę w zasadzie historia księżnej Diany, ale trochę też takie można by powiedzieć przestroga, żeby nie poświęcić się światu, tak jak ona, bo świat po prostu lubi wynosić postacie na piedestał, a potem je zrzucać, jeśli właśnie ta postać no, nie postępuje za bardzo zgodnie z oczekiwaniami, można by powiedzieć, vox populi. I o tym jest Diana. Jest też No Encores in a Swan Song. To mogłaby być w sumie piosenka pożegnalna, ale mam nadzieję, że jednak nie będzie. Mam nadzieję, że jednak Blind Channel będą nam dalej grać nawet po Painstream, bo ten utwór akurat będzie kończył ten album z tego co widzę. W ogóle panowie udostępnili dwa ostatnie utwory. Zdecydowałem się na Dianę, więc teraz Diana jako propozycja do Fast Forward Charts.

świat potrafi złamać takiego wolnego ducha. Tak śpiewają Blind Channel w utworze Diana, to nasza propozycja do Fast Forward Charts. Tak właśnie sobie sprawdziłem, że 11 lutego w Warszawie zagrają w Proximie, a 12 lutego w klubie Kwadrat w Krakowie. 11 i 12 lutego wtedy w Polsce będzie można usłyszeć Blind Channel. Jeszcze jakby ktoś się na przykład chciał za granicę wybrać, to 10 lutego na przykład w Berlinie w Columbia Theater, czyli to chyba po sąsiedzku z Columbia Halle, jeśli dobrze pamiętam. Też bardzo dobre miejsce na koncert. Po sąsiedzku z Polską są jeszcze Czechy. 13 lutego w Nowe Mesto, w Rock Café to w Czechach i 14 lutego to tak na walentynki w Lipsku, więc to też blisko do Polski. facebook.com/fastforwardcharts. Grzesiek mi podesłał rozpiskę, więc bardzo się cieszę. 6 sierpnia premiera dwóch pierwszych singli, to już się zdarzyło. Następne single 3 września i 1 października. Potem 30 października premiera albumu Painstream, to już 6 album w dyskografii Blind Channel. 14 listopada koncert premierowy w Helsinkach i 11 i 12 lutego, tak jak już mówiłem, Warszawa i Kraków. Dziękuję tutaj za rozpiskę. Na pewno będziemy ją często przypominać. A póki co Diana w propozycjach do Fast Forward Charts. Jeszcze Ania też napisała. Muzyką Blind Channel bardzo poprawiłeś mi humor. Ich powrót okazał się prawdziwą bombą i ciekawa jestem płyty. Dwa nowe utwory, świetne w ich klimacie, chociaż mi osobiście brakuje głosu Joela. Cieszę się, że wracają z dwoma koncertami do Polski, bo to oczywiste, że muszę na nich być. No być może się wybierzesz na obydwa. To są akurat dzień po dniu, więc mam nadzieję, że ci się uda. Ja prawdopodobnie się wybiorę na ten warszawski, bo chcę zobaczyć ich powrót i w jakiej będą formie na żywo. facebook.com/fastforwardcharts, to na pewno czekamy z utęsknieniem na koncert Hokki, czy to w Krakowie, czy w Warszawie. Trzecia propozycja, tutaj akurat koncert już zapowiedziany, 30 listopada w Warszawie, ale z tego co wiem, jeśli ktoś ma akurat daleko do Warszawy, to dzień wcześniej zagra w poznańskiej Tamie, to 29 listopada, 30 listopada w Palladium w Warszawie, ewentualnie 1 grudnia w klubie Kwadrat w Krakowie. To w tym samym, co będą grali Blind Channel. Tam Baby Lasagna z kolei. No ten pan na pewno nas chce dobrze roztańczyć. Face on your phone to trzecia propozycja.

Taki utwór trochę taneczny, ale zakończony bardzo metalowo, jeszcze takim przyłożeniem na koniec. Face on Your Phone to Baby Lasagna. Bardzo przepraszam. Ania napisała, Baby Lasagna już w listopadzie w Poznaniu, nie mogę się doczekać, bo coś czuję, że to będzie petarda. Tak, te koncerty to zdecydowanie petarda i zdecydowanie coś, na czym można poskakać i nawet potańczyć. Marko bardzo chętnie dzieli się swoją energią z publicznością, chociaż pamiętam, że były dwa ciekawe momenty na ostatnim koncercie, na którym byłem. To był 2024 rok, jeśli dobrze pamiętam. Tam we wrześniu w Warszawie, to było chyba w Progresji, jeśli dobrze pamiętam, to był moment, kiedy no wybiła tak zwana papieżowa, wszyscy zaczęli śpiewać Barkę, a Marko tak stał i miał takie, co tu się dzieje teraz, o co chodzi, ja nie wiem, o co chodzi, dlaczego wy śpiewacie coś innego. Ciekaw jestem, czy ktoś mu potem wytłumaczył, chociaż akurat mówił, że bardzo lubi Polskę i w sumie bardzo mu przypomina rodzinną Chorwację. Polacy mu przypominają mentalnością Chorwatów i kuchnia podobno też mu bardzo pasuje. A drugi moment to był taki, kiedy w końcu po którymś utworze powiedział, tak wiem, że pewnie czekacie na tym, ale jeszcze trochę musicie poczekać, ja jeszcze mam dużo więcej innych piosenek. No i tak właśnie je zaprezentował teraz jedną z najnowszych, Face on Your Phone, to była nasza propozycja. facebook.com/fastforwardcharts, czekam oczywiście na wasze wiadomości, a teraz będzie kącik polski w propozycjach zespół Waffs. Już jakiś czas temu trochę mi wpadali na playlistę do przesłuchania, ale jakoś no, nie załapywali się do propozycji. Tym razem postanowiłem, że trzeba im dać szansę, zwłaszcza, że utwór też bardzo klimatyczny, ale poruszający jednak dosyć poważny temat. Jak sami mówią, nowa piosenka to opowieść o brutalnej wewnętrznej walce, jaką musi stoczyć człowiek w trakcie napadu nerwicy lękowej, kiedy każda błaha myśl rodzi nowy lęk, a umysł i ciało pozostają w nieustannym napięciu i niepokoju. Co myśl, to lęk, tak ten utwór się nazywa, teraz zespół Waffs w propozycjach.

Waws, co myśl, to lęk. Dosyć poważny utwór, ale też dosyć klimatyczny. Też u nas w propozycjach facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wiadomości. To tak jak zwykle przy propozycjach przypominam, możecie pisać, możecie listę komentować, możecie dawać znać, jak wam się słucha, albo co robicie słuchając listy. To na naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. A przed nami ostatnia propozycja, ostatni utwór, który powalczy o pozycję Fast Forward Charts, to za tydzień będziecie mogli, w sumie to już po liście będziecie mogli zagłosować, między innymi też na ten utwór. Aesthetic Perfection wracają do nas z nowym singlem. Jak mówiłem, że Baby Lasagna potrafi nas roztańczyć, to też Aesthetic Perfection nadają się do tego idealnie. To jest gotycki letni gotycki przebój lata, o, tego określenia sobie szukałem. Villain Era. Tak nazywa się ten utwór. Panowie już go zaprezentowali, w sumie to tam też i panie są, to zespół, może po prostu powiem. Zaprezentował też ten utwór na Tilfeście, czyli festiwalu stworzonym przez Tila Lindemana, a Aesthetic Perfection to zespół, który bardzo chętnie współpracuje właśnie z projektem Tila Lindemana.

Aesthetic Perfection i Villain Era. To faktycznie może być nowa era dla zespołu. Póki co jeszcze tu nie ma zapowiedzi, ale w przyszłości możemy się jej spodziewać. 5 propozycji za nami. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com albo jak skończymy dzisiejsze 1011 notowanie Fast Forward Charts. Tomasz napisał: ostatnio miałem zaszczyt być statystą do teledysku zespołu The Windows. Bardzo fajna przygoda. Teledysk do utworu z najnowszej płyty, która ma ukazać się w październiku, więc będę zgłaszał na propozycję. Oczywiście czekam tutaj na wiadomość z twoją propozycją, Tomaszu. Faktycznie jest zdjęcie, więc coś czuję, że teledysk będzie tutaj bardzo ciekawy. Już pytanie, czy jeszcze można go już gdzieś obejrzeć, czy to dopiero będzie, premiera dopiero będzie w przyszłości. To daj znać, Tomasz, jeśli możesz. facebook.com/fastforwardcharts. Tu czekam na wasze wiadomości, a teraz postanowiłem wprowadzić nowy kącik do audycji. Jakoś tak pomyślałem sobie, że może czasami warto przypomnieć coś archiwalnego. Więc powiem, że 20 lat temu było notowanie 32 Fast Forward Charts, wtedy jeszcze tylko u mnie w zeszycie. To był dokładnie 4 sierpnia 2006. No i na miejscu pierwszym był ten utwór.

Hard Rock Hallelujah od Lordi, zwycięzcy Eurowizji w 2006 roku. No ale potem jeszcze przez jakiś czas, jak widać, byli na Fast Forward Charts. To było notowanie 32 z dnia 4 sierpnia 2006 roku. To był numer jeden tego notowania. No to trochę tutaj przypomnieliśmy, trochę do archiwum sięgnęliśmy. Więc czas będzie powoli przechodzić do nowego 1011 notowania Fast Forward Charts. Tomasz jeszcze napisał a propos teledysku. Jak będzie premiera, to dam znać, ale to chyba potrwa, bo było bardzo profesjonalnie. No to bardzo chętnie tutaj zobaczymy nagranie tego teledysku. Będę śledził newsy, ale oczywiście też czekam na wiadomości od ciebie, Tomaszu. facebook.com/fastforwardcharts, a ja teraz przechodzę do 1011 notowania dzisiejszej. 1011 notowania listy po prostu. Mamy 25 utworów, a wśród tych 25 utworów jest 9 awansów, 9 spadków, jeden utwór, który pozostał bez zmian. Mamy 5 nowości, czyli wszystkie propozycje z zeszłego tygodnia dzisiaj usłyszymy, i mamy jeden powrót. To jest właśnie ten powrót. Zespół Szum z utworem Nie ma. Szósty raz na liście i wracają na miejsce 25.

Szum z utworem Nie ma to powrót na miejsce 25, szósty raz na liście i z tego co pamiętam to zagrają jeszcze koncerty też już za niedługo. Sobie próbuję przypomnieć kiedy, za chwilę wam powiem. facebook.com/fastforwardcharts. Tomasz napisał, że już się bałem, że zespołu Szum nie będzie, no ale jednak dzięki waszym głosom wrócił, aczkolwiek to miejsce 25, więc można by powiedzieć pozycja bardzo niepewna. 17 października w przychodni Skłod w Warszawie zagrają, albo 31 października we Wrocławiu w klubie Alive. Wcześniej jeszcze we wrześniu w Katowicach i w Stargardzie Szczecińskim. No, a sierpniowe daty to już daty minione. facebook.com/fastforwardcharts, a co na 24 powiecie. Tutaj niestety strefa spadkowa. 6 oczek w dół z 18 dzisiaj. Razem z Coreyem Taylorem po 10 tygodniach na liście Playing God, a zespół to Motionless in White.

No mocne przyłożenie od Motionless in White, tutaj wspomagani przez Corea Taylora. Po 10 tygodniach na liście są z nami dalej z utworem Playing God, chociaż dzisiaj to tak w strefie mocno spadkowej, bo to miejsce 24. Na 23 też ogłaszam spadek, ale będzie trochę spokojniej teraz. Spokojniej, tak można by powiedzieć, wręcz klimatycznie, folkowo. Skald w Polsce zagrają 19 i 20 października jako support grupy Dechu, a płyta Orlok już 25 września. U nas teraz Draumakona z 20 na 23.

20 na 23 zespół Skald z utworem Draumakona. To spadek o 3 oczka z 20 po 5 tygodniach na liście. Kornelia nas wita wszystkich serdecznie kawą i ciastkiem. Kawę i ciastka to zawsze od Kornelii można dostać, zawsze jest tutaj na co liczyć, można się pożywić. Dziękuję właśnie za tą kawę i ciastka, a Tomasz z kolei napisał, jeszcze wracając do Poland Rocku, zespół Godsmack na swoim profilu ogłasza, że pierwszy raz grali przed taką publicznością, około 700 tysięcy ludzi. Liczba naprawdę imponująca, byłem na żywo, jest co wspominać. No słyszałem właśnie, że Sully Erna stwierdził, że jeszcze nigdy czegoś takiego koncertu, takiej skali i takiej też energii nie widział. Mimo, że w Polsce chyba grali, z tego co pamiętam. Trzeba się będzie też na nich wybrać. Ciekaw jestem, czy dalej będą zachwyceni Polską. Mam nadzieję, że tak. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam oczywiście na wasze wiadomości. A mi jest niezmiennie miło teraz ogłosić, że mamy właśnie teraz pierwszą dzisiaj nowość. I to nowość z Polski, ze Szczecina dokładnie. Serpents zagrają utwór Painkiller. Dzięki waszym głosom ląduje na miejscu 22. Ale zanim Serpents, to właśnie patrzę, że zagrają na festiwalu Summer Breeze Open Air. Tam między innymi też zagrają Aesthetic Perfection, z tego co widzę. Między innymi zagra też Ice Brasher na przykład. Ale będzie można też usłyszeć zespół właśnie Serpents. Cały festiwal od 12 do 15 sierpnia, czyli to już w tym tygodniu, w Dinkelsbühl, to w Bawarii, czyli gdzieś na południu Niemiec. A u nas teraz Painkiller na 22.

Serpents. Niby po zagranicznemu, ale to polski zespół, panowie ze Szczecina, z utworem Painkiller. To nowość na miejscu 22, a na Summer Breeze Festival w Dünkensbühl zagrają już w ten czwartek. Tam między innymi też Icebreaker i Aesthetic Perfection. Wydaje mi się, że i po jakiś polski festiwal metalowy powinien się tutaj zdecydowanie panami zainteresować. Chociaż mam wrażenie, że metalcore'u to akurat na Mystiku było ostatnio mało. Mam nadzieję, że będzie więcej. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam na wasze wiadomości, czekam też na podpisy na liście obecności, a powinienem dwa wymienić, bo dwa się pojawiły w ostatnim czasie. Jest z nami Tomasz z Poznania. Pozdrawiamy serdecznie Poznań. Miło widzieć, że ktoś w Wielkopolsce również nas słucha. I jest z nami Ewa z Łodzi. Akurat Łódź słucha nas zawsze licznie, ale i tak zawsze miło widzieć, że w tym tygodniu również jesteśmy słyszani w Łodzi. facebook.com/fastforwardcharts. Jeśli ktoś jeszcze się nie dopisał do listy obecności, to najwyższy czas. To zapraszam i zachęcam bardzo serdecznie. Ja tak staram się fajnie pozdrawiać. Mam nadzieję, że jest to zachęcające. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz adres przypomnę. I teraz na miejscu 21, co mamy? Kolejną mamy nowość, proszę państwa. Everyone gets everything they want, czyli każdy dostanie to, czego chce. Jest takie powiedzenie, uważaj, czego sobie życzysz, bo nie wiem, czy tutaj nie jest to nawiązanie właśnie. 25 września ta płyta się ukaże, a Tom Morello napisał na tej płycie między innymi i nagrał, i będziemy mogli też usłyszeć go za chwilę, utwór inspirowany trzema młodymi holenderskimi działaczkami ruchu oporu. Holenderskiego ruchu oporu przeciwko nazistom, które właśnie próbowały walczyć z nazistami przez umawianie się z nimi na randki. No i brzmi to przewrotnie, ale oni po tych randkach kończyli bardzo źle. Date Night, Tom Morello, tutaj interes rodzinny nam się tworzy, bo na gitarze również Roman Morello, czyli syn Toma. Date Night to nowość na miejscu 21.

Tom Morello i Roman Morello, czyli interes rodzinny Morellów, można by powiedzieć, w utworze Date Night. To nowość na miejscu 21 w 1011 notowaniu Fast Forward Charts. Nowa płyta już 25 września. Mam nadzieję, że po tej płycie będzie trasa koncertowa, bo tym utworem to czuję się zachęcony. facebook.com/fastforwardcharts, a ja teraz gram dalej i teraz mamy największy spadek w dzisiejszym notowaniu. To było top 3, to było miejsce trzecie w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu to jest miejsce 20. Co się stało? Nowa droga zespołu Parastate po 3 tygodniach na liście zalicza bardzo duży spadek. Mam nadzieję, że panowie sobie nie odpuścili promowania tego utworu, bo nowy singiel już nadchodzi, już w tę środę usłyszymy Mój Gniew. I też będą wspomagani przez Krystiana Muchę. Zobaczymy, co w Moim Gniewie to w środę, a teraz nowa droga na miejscu 20.

Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę, to w utworze Nowa Droga. Niestety to największy spadek w dzisiejszym notowaniu. 17 oczek w dół z miejsca 3 na 20 po 3 tygodniach na liście, ale już w środę dostaniemy nowy singiel. W środę usłyszymy Mój Gniew. I ciekaw jestem, jak ewentualnie wam się spodoba. Ciekaw jestem, czy ktoś zaproponuje. To się przekonamy w środę. A teraz już na miejscu 19. Tu też czekamy na płytę. Marrow Deep ukaże się 28 sierpnia. To już za 3 tygodnie. A teraz Snakes for Dinner. Niestety szkoda, że to też spadek. 6 oczek w dół z 13 na 19.

Mastodon i Snakes for Dinner to miejsce 19, spadek z miejsca 13 po 3 tygodniach na liście, czyli 6 oczek w dół. Nowy gitarzysta Mastodonu, Nick Johnston, no tutaj pokazał nam ciekawą solówkę, taką bardzo orientalną nawet bym powiedział. A teraz miejsce 18. I na 18 mamy, można by powiedzieć, że weterana listowego, bo to już 12 tydzień na liście, jest z nami utwór Odwrócić los grupy Defyard. Dzisiaj jeszcze nawet awansują o 4 oczka z 22 na 18, a już w piątek usłyszymy nowy singiel What I Feel Inside, ale póki co Odwrócić los.

Defiard i odwrócić los. To 4 oczka do góry z 28 na... z 22, przepraszam, na 18. 28 to nawet na liście nie mamy. 12 tygodni na liście jest z nami ten utwór, ale w przyszłym tygodniu dostaniemy już nowy singiel. What I Feel Inside. To już w ten piątek będzie miał premierę. 18 miejsce za nami, za to 17. Mówiłem, że posłucham nowej płyty grupy The Who. No i była polecajka dla fanów grupy Rammstein. No mówiąc szczerze, nie zgodzę się z tą polecajką, ale płytę i tak serdecznie polecam. No może muszę przyznać tutaj, muszę trochę tutaj tą łyżkę dziegciu do beczki miodu wrzucić. Utwór Lost Soul to jest utwór numer 2 na tej płycie. Ja się zastanawiam, co on tam robi. Ale Horseman jest już super i druga połowa płyty też. U nas dzisiaj niestety Horseman spada z 7 na 17 po 2 tygodniach na liście.

17 miejsce, niestety 10 oczek w dół, to z 7 The Horseman grupy The Who, czyli utwór o jeźdźcach, a Hun to po mongolsku człowiek, a tak nazywa się trzecia płyta grupy The Who. Patrzyłem, że bilety jeszcze są na obydwa koncerty, i na poniedziałkowy, i wtorkowy, czyli 19 i 20 października. Widzę, że są na, oczywiście na płycie. 203 zł trzeba wydać i można się przejść na koncert grupy The Who. Ja się powoli czuję zachęcony. Nie wiem jak wy. facebook.com/fastforwardcharts, a teraz już wchodzimy na miejsce 16. A tutaj awans się trafił, proszę bardzo. W sumie awans też był na 18, ale na 16 też jest. 8 tygodni na liście są z nami już Goldilocks z utworem Butterflies i dzisiaj awansują z 19 na 16.

3 oczka do góry z 19 na 16 Goldilocks z utworem Butterflies. I mamy tutaj małą strefę awansową, bo teraz akurat 2 oczka do góry. Z 17 na 15 awansują Black Veil Brides z utworem Revenger, tutaj wspomagani przez Roba Flynna z grupy Machine Head. 30 stycznia już zobaczymy ich w Polsce na żywo, a u nas teraz Revenger na miejscu 15.

17 na 15 Black Veil Brides z utworem Revenger, tutaj wspomagani przez Machine Head, a dokładnie przez Roba Flynna. 11 tygodni na liście z nami już jest ten utwór, więc to też zdecydowanie listowy weteran. 14 miejsce przed nami i na 14, no tutaj wracamy do spadków. Z 12, ma oczka w dół, może nie dużo, ale jednak zawsze w dół. 4 tygodnie z nami na liście są już Skillet i Scream.

Skillet i Scream to z 12 na 14 po 4 tygodniach na liście. Właśnie pan zespół, bo to zespół, akurat tu są też panie. Scream na 14 dzisiaj spada o 2 oczka. Patrzę, że tutaj nie ma za bardzo newsów. Wybierają się na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Comatose to 20 rocznica tej płyty będzie w tym roku i póki co będą grali w Stanach. W Europie grali wcześniej, z tego co pamiętam. 13 miejsce. Dzisiaj 13 akurat szczęśliwa, bo mamy nowość. I tutaj też dostaliśmy ostatnio zapowiedź płyty. Będziemy gonić białego króliczka. I dogonimy go pewnie 2 października, albo nie dogonimy, bo chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie żeby dogonić. Takie atrakcje będą nam serwować panowie z Ghost Kid. Ivory, tak nazywa się singiel i on debiutuje na miejscu 13.

wyżej notowana nowość. Mamy jeszcze dwie. No i teraz kolejna. No ale teraz to będzie klasycznie. Przypomni nam się Black Sabbath, no bo Tony Iommi to jeden ze współzałożycieli właśnie zespołu Black Sabbath. Pan na scenie już od długiego bardzo czasu. From the Dark, tak będzie nazywał się album. Ukaże się 23 października, a teraz czas na World Alone, które debiutuje na miejscu 12.

Tony Iommi w utworze World Alone, to z płyty From the Dark. 23 października się ta płyta ukaże, a World Alone u nas debiutuje na miejscu 12. Tomasz napisał, zapomniałem, zapraszam wszystkich na 9 przystanek Żory, oficjalne pole namiotowe w piątek 14 sierpnia od 18, ale jak ktoś będzie wcześniej, to tragedii nie będzie. Naprawdę warto, no i za free. No to ja może, żeby jeszcze tak troszeczkę tutaj podbić zainteresowanie, to właśnie szukam line-upu. No i line-up prezentuje się tak. W sobotę 15 sierpnia zaczynamy od fonoteki muzycznej, eksplozja kolorów.

Okej, okay, dobra, to pewnie są tutaj przygotowane atrakcje. No a potem zespoły. Koniec listopada, 16:15, potem Snowblind, potem Lost in You, potem znowu Eksplozja Kolorów, to taka atrakcja, potem jeszcze dalej zespoły. Moira, Velesar i Frontside, to sobota 15 sierpnia, a potem 16 sierpnia w niedzielę o 16 to Ofensywa, Don't Do That, Hamulec, Kronika i na koniec Zenek Grabowski, więc tutaj całkiem ciekawy festiwal się szykuje. Koniec listopada mnie zachęca, ale również wiadomo, dużo zespołów fast forwardowych tu mamy. Dużo z fast forwardu, między innymi grałem często Snowblind, Lost in You też, Velesar swego czasu był, Hamulec też, Kronika też. No, będzie można się poczuć jak u nas na audycji, ale to jednak na koncercie to jednak zupełnie inna energia. Więc kto ma blisko do Żor albo kto chce się wybrać, to oczywiście też mogę zachęcić. 9. edycja już festiwalu to 15 i 16 sierpnia. Tam będzie można właśnie te wszystkie zespoły usłyszeć. Więc dziękujemy tutaj Tomaszu za przypomnienie. To już w przyszłym tygodniu, to już przyszły weekend, więc kto zainteresowany, to trzeba sobie rezerwować miejsca. Może jeszcze ktoś ma coś do polecenia, to oczywiście dajcie znać na facebook.com/fastforwardcharts. A póki co gram miejsce 11 i tutaj to jest spadek o 5 oczek z 6. A już tak ładnie awansowali tydzień temu. Atma z utworem W objęciu gwiazd, 5 w dół na 11 dzisiaj.

Atma i w objęciu gwiazd to pięć oczek w dół z 6 na 11 dzisiaj po 6 tygodniach na liście. Jak widać jest bardzo wakacyjnie, bo jakoś tak mało newsów mam do przekazania. Tutaj Tomasz akurat podsunął newsa o przystanku Żory, więc może tam się warto wybrać. Jak jesteście zainteresowani, to oczywiście zachęcam, bo line-up wygląda bardzo fajnie. facebook.com/fastforwardcharts, jeśli ktoś jeszcze ma jakąś polecajkę albo plan na przyszły weekend, bo w sumie mamy długi weekend później. To może tutaj pochwalicie się, co planujecie. No u mnie plany niezbyt przyjemne, ja muszę na przykład dentystę odwiedzić. No tak, tak sobie akurat powiedziałem. Top 10 teraz przed nami, pierwsza dziesiątka. No i tutaj mamy akurat sytuację, która czasami się zdarza na Fast Forward Charts. 13 tydzień na liście, co oznacza, że ten utwór będziemy słyszeć już po raz ostatni w regularnych notowaniach. 4 oczka do góry dzisiaj awansowała Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll.

No to można pogratulować 13 tygodni na liście. Gratulacje dla Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. Jeszcze nie dość, że 13 tydzień, to nawet awans o 4 oczka udało się dzisiaj wykręcić z 14 na 10. 9 utworów do końca, a przed nami teraz następne pożegnanie. Z płyty Sanctuary, która już jakiś czas temu miała swoją premierę. Ostatnio dopiero miałem okazję przesłuchać i muszę przyznać, że Evanescence dalej trzymają formę. Wcześniej słuchałem fragmentów, bo tyle mi się udawało. Teraz miałem czas, żeby posłuchać w całości. I muszę przyznać, że najbardziej mnie ucieszył utwór Rapture. Troszkę takie, można by powiedzieć, nowoczesne jak na Evanescence granie, ale mimo wszystko dalej Amy Lee wokalem wymiata. Evanescence i Who Will You Follow to 13 tydzień na liście, 2 oczka do góry z 11 na 9, ale jako że to 13 tydzień, to również słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale coś czuję, że będzie w podsumowaniu roku.

To z płyty Sanctuary, Who Will You Follow, grupy Evanescence, 13 tydzień na liście z 11 na 9. To dwa oczka do góry, ale jako że to 13 tydzień, to słyszeliśmy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach. Ale dzisiaj żegnaliśmy też i Megan, i Evanescence, ale ja widzę miejsce tych utworów w podsumowaniu roku, chociaż to jeszcze 4 miesiące. Albo nawet i 5. Jeszcze się może trochę pozmieniać, a i konkurencja rośnie. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wiadomości, bo zostało 8 utworów do końca, więc jeśli jeszcze ktoś by chciał dać znać, jak mu się słucha listy, albo ogólnie coś do nas napisać, to zapraszam. Mamy akurat teraz strefę awansów. Jak na początku mamy strefę spadków, tak tutaj nam się zrobiła odwrotna strefa. No to równowaga we wszechświecie, tak powinno być. Chris Harms wspomaga ten zespół, ale póki co od Without Warning nic nowego nie słychać, więc może pracują w studiu, może coś szykują dla nas nowego. Zobaczymy. Breed to dzisiaj z 10 na 8 po 6 tygodniach na liście.

Without Warning z utworem Breed, wspomagani przez Chrisa Harmsa. To miejsce ósme dzisiaj, awans z 10 po 6 tygodniach na liście. 7 utworów nam zostało do końca i widzę tutaj zmiany, ale do tego jeszcze dojdę. Na miejscu 7 mamy Marilyna Mansona, Exit Wound, tak nazywa się utwór, i to jest awans z miejsca 8, więc pną się tutaj nam do góry te utwory. Po 6 tygodniach na liście warto też ogłosić, że już w ten piątek druga część One Assassination Under God. I coś czuję, że to będzie pierwsza płyta, którą przesłucham w następnym tygodniu. Może w poniedziałek raczej, chociaż to raczej w poniedziałek po niedzieli, bo wtedy zazwyczaj mam takie okienko, żeby przesłuchać całą płytę. Exit Wound z 8 na 7.

Exit Wound to Marilyn Manson z 8 na 7 po 6 tygodniach na liście. A płyta As One Assassination Under God Chapter 2 już w ten piątek. facebook.com/fastforwardcharts 6 utworów do końca, a Ewa pisze: lista jak zawsze mocna. Z ogniem na końcu. Więc cieszę się, że tutaj potrafię tę moc dotrzymać, a wy tę moc odbieracie. Mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez 6 utworów, a potem też tak będzie i w przyszłym tygodniu. Gdyby ktoś potrzebował ustawić zegarek, to minęła właśnie godzina 20, nawet 47-48 sekund teraz po 20, a nam zostało 6 utworów do końca. Za 5 sekund będzie 20.01, ale może ja nie o zegarze, tylko o kolejnym utworze. Na pewno wielu ze słuchaczy i słuchaczek się ucieszy, że 10 tygodni na liście jest już z nami Hokka z utworem Via Miseria. On akurat płytę już wydał jakiś czas temu. Via Miseria 4 również polecam posłuchać. A z kolei tydzień temu mówiłem o występie Hokki w Fernsehgarten, czyli takim programie telewizyjnym w niemieckiej ZDF, czyli takiej niemieckiej dwójce. Nie zauważyłem komentarzy tydzień temu, a teraz mogę powiedzieć, że Hokka zapytał na swoich social mediach, no to kto chce daty niemieckich koncertów. Dużo ludzi oczywiście napisało, że oczywiście bardzo chętnie, a najlepiej to daty na całą Europę. Proszę udostępnij, więc coś czuję, że jakieś ogłoszenie nam się tu kroi. Mam nadzieję, że już za tydzień będę mógł to ogłoszenie wam odczytać. A teraz po 10 tygodniach na liście z 9 na 6 Via Miseria.

Hokka i Via Miseria to akurat awans z 9 na 6 po 10 tygodniach na liście. Tuż przed pierwszą piątką uplasował się Hokka. Ania napisała, że napisała do Hokki z kolei, żeby przyjechał do Polski, to dał jej serduszko, więc kto wie, może niedługo zawita do Polski. Z tego co wiem, to do 17 października mają trasę po Finlandii, ale potem naprawdę liczę na to, że również, że później się pojawi trasa europejska i w Polsce również Hokkę usłyszymy. 5 utworów do końca, oczywiście będę dawał znać, mam nadzieję, że już niedługo jakieś daty się tu pojawią. Top 5 przed nami, 1011 notowania Fast Forward Charts. Czy się dużo pozmieniało, czy nie? Przypominam, że jeszcze jedna nowość dzisiaj przed nami. Z 5 na 5, tu akurat bez zmian, Rattle the Cage grupy Nickelback.

Nickelback i Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five z Motley Crue, Everything Under the Sun. Tutaj płyta też się ukaże 30 października, a póki co z tym właśnie utworem bronią miejsca 5 i są już trzeci tydzień z nami na liście, więc bardzo ładnie im idzie, bo tu 4 i 2 razy 5, no by tylko bardziej nie spadli. Everything Under the Sun to już 30 października, więc październik nam się zapowiada ciekawie płytowo, bo i Blind Channel wydadzą płytę, i Tony Iommi, jeszcze wcześniej Ghost Kid, to akurat bardziej na początku. Będzie się działo ogólnie. 4 utwory mamy do końca, na miejscu 4. I tutaj też zapowiedź zmian na podium. Spadek z 2 po 8 tygodniach na liście notują Wirefall z utworem I Stand.

Z drugiego na czwarte Wirefall z utworem I Stand po 8 tygodniach na liście. Na razie opuszczają podium Fast Forward Charts, ale może jeszcze do niego wrócą. To wszystko będzie zależeć od waszych głosów. A teraz nadszedł właśnie czas na podium. Patrzę, czy coś nowego, ale jakoś wyjątkowo w tym tygodniu mało newsów, muszę przyznać. Widać, że sezon ogórkowy jednak w muzyce chyba jakiś jest, bym powiedział. Bo ostatnie, co widać na fanpage'u grupy Bring Me The Horizon, no to zapowiedź amerykańskiej trasy koncertowej, w zasadzie to kanadyjskiej bardziej bym powiedział, bo tu same kanadyjskie miasta. Od 20 września w Vancouver będą koncertować do 8 października w Grand Rapids. To w stanie, chyba w stanie, bo to też jest stan Michigan. No ale warto też powiedzieć, że będą koncertować razem z Motionless in White, więc to byłby ciekawy zestaw koncertowy dostać. Bring Me The Horizon i Motionless in White. Ja bym się wybrał. Zwłaszcza, że teraz Dehumanized awansuje z czwartego, dobrze liczę, na trzecie, po 5 tygodniach na liście.

czwartego na trzecie awansują Bring Me The Horizon z utworem The Humanized. To po 5 tygodniach na liście. Jeszcze dzisiaj awans wykręcili i wrócili tym samym do podium, a nam zostały jeszcze 2 utwory do końca. I tak muszę ogłosić, że z pierwszego na drugie, więc zmienia nam się dzisiaj również numer 1. Po 4 tygodniach na liście spadają Yenai z utworem Paralyzed. 3 razy byli na miejscu pierwszym, udawało im się pokonać wszystkich. No w tym tygodniu jednak komuś miejsca musieli ustąpić. Za 2 tygodnie zagrają w Skulsku na festiwalu. Festiwal nazywa się Czacha Fest. No trzeba przyznać, że do nazwy miejscowości lepsza nazwa nie pasowała. Tam m.in. zagra Yenai, ale też m.in. Extensa, Ruska Satelita. Ciekawy zespół Venesis, Javelin i Suchotnik, a teraz Paralyzed.

pierwszego na drugie po 4 tygodniach na liście spadają Yenai z utworem Paralyzed, co oznacza, że będziemy mieli dzisiaj nowy numer 1. Ale zanim ten numer 1 wam przedstawię, to oczywiście powiem, że to było 1011 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Dziękuję, że dzisiaj ze mną byliście od początku do końca. Prowadziłem je ja, czyli Konrad Maciąg, również je realizowałem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze było słychać, wszystko dobrze można było zrozumieć, jak mówię, że nie zafafluniłem, jak to pan Marek Niedźwiecki swego czasu mówił, i że ogólnie bawiliście się bardzo dobrze, słuchając dzisiejszego 1011 notowania Fast Forward Charts. Za chwilę ogłoszę numer 1 i za chwilę też opublikuję notowanie na fastforwardcharts.com, więc można tutaj powoli już odświeżać sobie stronę, bo ja za chwilę ją uaktualnię. Więc ogłaszam, że na miejscu pierwszym mamy najwyżej notowaną nowość w dzisiejszym 1011 notowaniu Fast Forward Charts. Kto pamięta propozycję z zeszłego tygodnia, to już się może domyślać, który zespół zajął pierwsze miejsce. Ja mogę tylko powiedzieć, że panowie z Inclusion jeszcze mają koncerty w tym roku zapowiedziane, tak do końca roku, i może wyjątkowo zacznę je czytać od końca, bo 20 listopada zagrają we Wrocławiu w klubie Liverpool, będą supportować zespół Moira. Jeśli dobrze rozumiem tutaj ten zapis. Wcześniej, 16 października, również jako support zespołu Moira, będą grać w Tarnowie, w klubie Przepraszam. I 18 września w Chorzowie w ramach Vinyl Fest zagrają. Vinyl Fest to takie, można by powiedzieć, kilkudniowe wydarzenie muzyczne w Alei Muzyków. Tam chyba jeszcze tego lokalu to chyba nie znam, chyba że to jest po prostu leśniczówka. To dajcie mi znać, bo tutaj nie jest napisane wprost, że to leśniczówka. W każdym razie w Chorzów Vinyl Fest 2026 line-up prezentuje się następująco. No dobra, już teraz widzę, że to jest leśniczówka. 18 września w piątek, jeśli dobrze rozumiem, zagrają Farbenlere, Transgresja, Inclusion właśnie i Gutierrez. Więc całkiem dobry zestaw koncertowy. No a widzę, że już 19 września w Planetarium Śląskim to już bardziej mamy tutaj bardziej atrakcje niż koncerty. Więc koncertowy będzie tylko 18 września. I tak to się właśnie prezentuje. Tam będzie można w najbliższym czasie zespół Inclusion usłyszeć na żywo, chociaż mnie na przykład zachęcałaby również Transgresja do odwiedzenia tego miejsca. Toń to nasz nowy numer 1, zespół Inclusion. Dzięki waszym głosom tym razem obejmuje prowadzenie w 1011 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Jeśli chcecie podtrzymać ten wynik bądź go zmienić, to już teraz można wchodzić na fastforwardcharts.com i zagłosować na swoje ulubione utwory. Głosować można codziennie, aczkolwiek między głosowaniami musi minąć 24 godziny, ale dalej można głosować na dowolną liczbę utworów. Co 24 godziny, tak można, takie głosy można oddawać. Ja was zostawiam z naszym nowym numerem 1, to utwór Toń grupy Inclusion, i mówię wam do usłyszenia za tydzień, to będzie 16 sierpnia, długi weekend, może macie plany, ale mam nadzieję, że czas na Fast Forward Charts znajdziecie. To ja teraz wam mówię do usłyszenia i cześć, i zostawiam was z utworem Toń grupy Inclusion.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą aż 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest, ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją.

0: sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy no właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie no okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, no to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
1: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega wartościowy film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
3: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
1: Tak. Tak, graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniał scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, przynajmniej powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
0: Niektóre są.
1: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
1: też
2: chyba.
1: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
1: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła to postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, które też podobnie, ale to co innego.
0: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo, nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie, wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej, i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu, i to nie jakby nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku, i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest, powiedzmy, na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc, albo no właśnie, wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom, i właśnie tam też coś takiego, mi się wydaje, von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie. I te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad, i jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
3: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną, i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać, i ten kodeks, może wszystko, no to jest...
1: Są rozdziały części.
3: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak, jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
0: Wydaje mi się, że był zadeklarowany komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
3: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego, no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
1: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak, tak jak mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić,
1: uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
0: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim na jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
3: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza politycznego.
0: Zawsze był przekaz społeczny.
3: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
0: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny tutaj, jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no i tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
3: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu, władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy w współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
3: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych, no ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
4: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady. I po prostu doczytam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie. To myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos Strefy Interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
3: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no Strefa Interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę. który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
0: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
3: Prawda, prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego właśnie trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak, tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
4: Tak, teraz Putin, prawda? To...
3: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś zjawisku. Komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
2: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
2: domy i
0: tak dalej.
2: Tak, po prostu
0: fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przeszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, no jego moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim, czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrom, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
2: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
2: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: Okay, bo to jest z poprzedniego roku.
2: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do bliskiego wschodu.
3: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridikuluje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
2: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
1: Dobranoc.
0: Julian Stosio.
3: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Kąsiorek.
2: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

Love is everywhere.

morza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: fatto vecchio.
1: Ma sembrano.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: Waleria.
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

że spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśnieniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

Shit!